ɔbɔne fo ne maa ne ho so oo ne nasɛm nyinaa sɛ mɛti wɔn mɛto wɔn ɔbɛmee me kraa mɛ sɛ na nyɛ nnipa adwene ne nyame adwene o ɛpɔ a yɛbɔɔ wɔ ho na wohunu yɛ ankaa yɛmbɛhyɛ wo